0: Georgi Noriega. Rec 808. Shadow Towers. Puerto Rico.
1: To je Radio 1.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Več da.